Pozwala mnie jedna gdzieś na to pijosku, przykala mi golubcinku, graj mi, graj. Byloli, byli, woli po papierosku, nebo byloli, woli i raczej czaj. Jaszku, ja mam najradziej i tu dlewosku wypada, tak nie pije.